Wierzę, że wiara na was nie staje. Wierzę, że wiara na was nie staje. Wierzę, że wiara na was nie staje. Wierzę, że wiara na was nie staje. Wierzę, że wiara na was nie staje. Wierzę, że wiara na was nie staje. Wierzę, że wiara na was nie staje. Wierzę, że wiara na was nie staje. Wierzę, że wiara na was nie staje. Wierzę, że wiara na was nie staje. Wierzę, że wiara na was nie staje. Wierzę, że wiara na was nie staje. Wierzę, że wiara na was nie staje. Wierzę, że wiara na was nie staje. Wierzę, że wiara na was nie staje. Wierzę, że wiara na was nie staje. Wierzę, że wiara na was nie staje. Wierzę, że wiara na was nie staje. Wierzę, że wiara na was nie staje. Wierzę, że wiara na was nie staje. Wierzę, że wiara na was nie staje. Wierzę, że wiara na was nie staje. Wierz

Wierzę, że ty w to wierzysz, SZS. Wierzę, że wiara na was nie staje. Wierzę, że ty w to wierzysz, SZS. Wierzę, że ty w to wierzysz, SZS. Wierzę, że ty w to wierzysz, SZS. Wierzę, że ty w to wierzysz, SZS. Wierzę, że ty w to wierzysz, SZS. Wierzę, że ty w to wierzysz, SZS. Wierzę, że ty w to wierzysz, SZS. Wierzę, że ty w to wierzysz, SZS. Wierzę, że ty w to wierzysz, SZS. Wierzę, że ty w to wierzysz, SZS. Wierzę, że ty w to wierzysz, SZS. Wierzę, że ty w to wierzysz, SZS. Wierzę, że ty w to wierzysz, SZS. Wierzę, że ty w to wierzysz, SZS. Wierzę, że ty w to wierzysz, SZS. Wierzę, że ty w to wierzysz, SZS. Wierz